0: Czesacz popeczysz, to jest prawa huczba. Walburga Wałczyc i Szwan Kobila Michocysz ze spiełom z leta 2000 komponował jej on Mirczyn Wetzlich tekst je spiera Bianki Wenzenie a słyszeli z Cze kapału Malteho Rogackija.
1: You wanna know what's wrong with me, yeah? You.

0: Jana Poszes, cześć.
1: Srpski rozvoz. Pojezdcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Lenie je czaranie, że 50 hostczy na temu od Brunicowego regiona ke zakietowanskomu miestnu, kajke je wujcze we Łużice dyskutowało. W nadawku MIT Budyszin a CDU skupinu Zaraniska Związka przy Klosztorskiej Wodzie je se zaradowanie organizowało a przewiedło. K tomu staje miestrujm człon zakietowanskiego wubiaka Związka Jens Lehmann a niedeszy generalny major wojska Markus Kurczyk na praszenia wobydlerio a wobydlerko wodmowiało. Wiacu o temie zonicze we biegu Wysowania. Przy Milinowodzie z wielkim napieczem blisko Kostrzyc tu chwilu zanierowanskie naprawy przewiduj. Kajesze zdzieli rycznica zawoda Sachsen-Netze Nora Weinhold szczerzory Milinowodu tu chwilu znowu wobabia, co nie bych uzea zawili. Z dobą przewiduja niedom też kontrole na fundamentach szczerzoru, a je wydatym patrzy wuporedzieja. Milinowód z 110 kV napiecza wiedzie od przepinania w Kamieńcu, hacz ke przepinania w Żubonicce. Gmienska rada w Buszicach je czara jednowosnie wopsamknęła bydlenskie domy we wietruskim sydliszczu przedacz. Tute je tedy szasza motun jakąś spostatych lit wo sebe za swoich dziłaczerów natwariła. Po dziadnacze 110 przędzichu one do wopsyctwa gmieny. Dokież w domach przecominie ludzi bydlesze, buchu niekotry z nich w zajszych litach iżo zwotorane. Zbytne wietruskie bloki ze 125 bydleniami chce inwestor z Badensko-Württembergskiej nitko kupić. Za wobydler o samych pak, tak miasto nas to stanie ryczo, co przez to niczo nie zmieni. 6 serbskich młodostnych w starobie 15 do 17 lat, między nimi 3 młode żony, obczyli są tu chwilu na gimnazjum we Wielkich Rydorecach, Niemcy Gross-Rostow, na tak mianowanym DFB Junior Coach w ukupaniu. Od pondziela hacz do piatka są młodostni za to ze szulskiej uczby w uswobodzeni, zobychu se zakłady za swoją prynią trenerską licencję przyswoili. K teoretyskiemu a praktyskiemu w ukupaniu susza, jak są treningowe jednotki przygotuje, planuje a przewiedu. Stocetihodzinski kurs organizuje Zapadołużyjski Koparski Związk w kooperacji z DFB-om. Przepytowania przyczyny wojny na wietniku Pala Kostrzyc przeco jeszcze traja. Kajż policja na napraszanie MDA Sakska zdzieli, dobia najpierw wołu wietnika z pomocą krana delezacz, a ke potem może policajscy sledzerio ze swoim dziełom namiestnie pokroczować. Miestem su przy wojnu spalene dziele wietnika z wokolnych polu zezbierali, tak zohodzi so przestrzeń za soratoscy wużywać. Nieca kąc mierca wie so na polu mies Kostrzycami a zejcami wietnik dospłonie upalił. A to one biechu, nasze połysce, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej damotnej app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: Żywe slebro pokazało w Budyszynie tu chwilu 15 stopniu, k tomu czaja niekotre mroczne na niebiu dżęca, pak miło sucho ostać, przeco za co jara słoneczne. Uladamy tu a tam też niekotre deko mroczele, a żywe slebro te zalezy dżęca hiżo na maksymalnie 24 stopniu, juce zmiemy z blakami hiżo hacz k 30 stopniom.
0: Bez 7.10 jemy z Burkom a Burkom Nua West do Wobiju Smiru, niezboża dla Zaurina.
1: Serbski rozwóz.
0: Anitko, raz, dwa, trzy, skupinu Janka Hanka skuzwuj mi do serbskiego rozwóza 4 mięczyny po napo 6.

Alicia Keys, La Damras, Sto, Nas, Bottom, Wild. Przychodnie hodziny takie z weseli. Serbski muzyki, kordylany na przykład.

sobotu za tydzień je premiera. Stawi znowu krabacze, wykuchały samoty czonym kumcu. Myśmy was namówili nam swoje kuzłowskie rączko posłać. Niekocy są to też i rzeczynili. Na przykład mamy takie kajś woczy rymple. Kosmata rič, što iš nemže sapste dobi hič, činki prinki strahula a kokula, što iš sem zubiu son nech sa spokaza. Haj dženca, vulo se me po takim dobičerju zastupnih listčiku, kotre smo išče za vas se rezervovali. Kaj šprajne, nekoci su nam pisali, nekoci snač netko v tem razmislu je nas zazvonič. Hratlo bi bih me netko vaše rončko svišeli, znano mačo nekajke naskvaže, kiba zašče co kvilu na tem filovali. Potom zazvonče dola raz, što iš malošt 0800 77 40 77 4 0800 77 40 77 4 Mati Gisvok je při telefonie a jeliš o klopfe s vyššími sonodom.

0: Pada kim jeszcze raz wospytuju czysło, telefoniske czysło za naszą akcję potom cibidlki, albo krótko do cibidlki nadziewać po napu, to dowiem po nieka kladać, do aka, a sto a dże. Zamiecza je nasze czysło, które mieli potom wolić 0800 37 40 37 4. Najlepiej si to napisać, kiedy zobaczy to na waszym szmuratku 0800 37 40 37 4. Dzieszak w zastupne listczyki za premieru sobotu za tydzień czonym kumcu. Stały znowu krabacze, najaktualniejsze wódacze. Dżęsa, to możecie się na koficjach dobudzić na dojecz albo dojęć do Sapsko Muzea, tam zmija poskit, które jest zorabistika popuczu, pod hesłom złożyć do świata serbscy misjonarojo. Poda so dr Lubina Malinkua z wami rumadze na sledy serbskich misjonarów w zamorskich krajach a we Łużycy. Jutce je premiera leczno dziwadwa budyszynie od jutrzejsza po takim raja niemale szedny wieczor, a też 10 popołudniu na rodze a niektóre zastupne liściki jeszcze maja, rzeka z budyjsko dziwadwa. A to dzieją niekko jena wiec podruj. Piatk wieczor na po 8 w otyry są minucy 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku we Slepom. Po takim we Slepom Wulkawiec. Piatk wieczor są 10. Międzynarodny Festiwal Dudaku tam w otyry.
1: Co to ty chcesz? Co to ty chcesz?

A ľube dzieci, znanosće, čera tež pučuanski, abo projektowy dzień mili, dosće se je znano na niekajku horu zalizli, kiba šulske zarodze tam w tych rynkach pobyli, nešto wuceli, štož môžete potom tež žnieć a zjesć. Aj truskalcy šak hišče zrawoja netkowy juniu, a dež budže to la konstydzina tak jara horco, tu kvilu maja w tojšto wikach melone napšedajn, tež te cele dobre z mađarskie. A przedrojete tež nie su m dokeš maja, tak wele, poskytku.

tyž wukodżuje, czy so to la przeco za so raz na naszych stronach internetcze, tyż tutun tydzień smy za was noc, czy w obrazach przyotwali, a to mjez drugim ze sledowacymi temami. Bicz volleyballuatura Radia Zatkule je zahajena. W nocnicach so zaś w tydzień hisz raz za einsteinowy teleskop toczili, a sarbaj staj so na kolesworskim w obiedzwaniu fichkona w obczyliwoj. Dale poladam hisz raz na serbski ewangelski cokwinski dżyn. Dole, šitko, potajkim. Možete se vobladač v našich nuosčach v obrazach poladajče celé jednore raz nimo na našu app MDA Serbia abo na našu internetu stronu.

an der Show Telefonaktion gisch zäme Potomischeras, Krotka, Bon, Napo, Djöwetschich, Stantowatsch, Prajowam Netkohischeras, Nasche, Tschiswa, Kotrisch Mili Wollit, so bische Potomtischionam, Zwoje, Runschka Kuzwanske, Runschka Pschetstage, Mulli gisch z Rimowali, Potajkim Tschiswa, je, Nula Vosom Sto, Sedematzitzitschi, Sturzitschi, Sedematzitzitschi, Stirja Vospetujo, Nula Vosom Sto, Sedematzitzi, Sturzitschi, Sedematzitzi, Stirri. Schakodje, wo zastupne Listschiki za Premieru, Czonem Gomzu, Sobotu Satejen. Dżenca może czesi, na przykład, jeli macie na to loszt, na kowiecioch, do Budysko-Serbskiego Muzea Duincz, tam zmieja poskiet kwe rzeczy z orabistika popuczu Serbskiego Instytuta, pod hesłom złożycy do świata serbscy misjonarajo, przednoszuje dr Lubina Mahalinkua z Serbskiego Instytuta tu we mieście. Stwórtk je dešena premiera menujce premiera lečno dživa dva budešinje, Potjucišo potajkim, potjucišo štvotka raje, tu nimale šedne večer, a tež desade spopodnju narođe, a nekotre zastupne listčiki išče maja, reka zbodesko dživa dva. Dalša vujka vec v slepom, pjatk večer na povosmih v otori so tam džesate mezenarodne festival Dudaku. Potajkim, štož maja kruščice, maja tež matež slepo, a to tun raz džesate mezenarodne festival Dudaku. Vekulove je sobotu svojbna a to ostove svedžin a to na terenje šule. Sedom hodžin, cia štot sije.

0: Dawna nie je tajka ciężka kaś twoja.
1: Tajki szpynt była w oprawdzie tyś trebać mu.
2: Dobre ranie, wamaj.
3: Dobre ranie, Leksio.
0: To dobisz mamu przeswycić.
1: No haj, nie możesz ty z nano z niej poryczeć.
2: Kajki da ma taj problem?
1: Moja szulska to była, je kuźdź dzień ciężka kaś hewak niż to. Ale mama mi szpynt w szuli nie dowodzi.
0: Masz przehusto zapiski, dokąd to mecy nadałki pobrachuja, aby raz knija, aby raz zesiuk. To ju wyzomiaza. To dla masz szot tam a sem nosyć. Gdy zmiesz lepszy poriadk, dostaniesz ty szpint.
1: Runie to, by się przed tydzinem i tyś maminę posle nesło.
2: Przeju ci, zaso ci poradzi ją o tym przeswycić.
0: Wiesz tyś to, dżęca poponiu ja ci pokazam, jak ja swoje wycy riaduju.
1: Dobra idea. Józefina, z tej nasza waha popromście kupili?
0: Haj, chcesz co ważyć?
1: To będziesz nudom widzieć. Zo, a horie. 12 kilogramów ona waży. A ja sem... 36 kilogramów ciężki.
0: To była waży cycinu toż, coś sam ważysz? Leksio, jakie są przedpisy?
2: Ty mienisz przedpisy, że smie tajka tobołaś jedny dzień ważyć, za nieby krybę tej dziszcza szkodzała?
0: Haj, tu te mieniu.
1: Za to dawa przedpisy?
2: Doporucza so, za nie smie tobała wiacać 10-15% wahi szularia mieć.
0: Kiego smie to pola tadia być?
2: No haj, gdyż waży tady 36 kilogramów, nie miała to była ciesza hać 3,5-5,5 kilo być.
1: Zo, to szitko won wozmu, ta prusna to była, je to la hiszo 0,5 kilograma ciężka. Widzitaj?
0: To dla szak ta idea z tymi szpintami, Tadeo.
1: Dere, szpint je jedna możność, albo zjadce jem, to by była druga możność.
2: Ty mienisz, gdyż so twoja waha zwyżsi, smie to była potom ciesza być?
1: Haj.
0: To z twojej wału młodlije tracz. Kiczo dże, gdy so dżęca poponiu zetka moj. Haj. Potom ci pokazam, jak ja swoju dobu za przychodny dzień przygotuję. Mały typ, pak hiżo nieczko mam. Tu pełny album z tymi kopańcami katkami. Możesz pak nieczko hiżo wupakować.
1: Okej. Okay.

0: Aj, wyscze, dżęca rano, potem to lajszy z nami kuzwali, cyle poważnie krawata. Smy pytali wasze kuzwalskie rączka, niekocy suto hiżo czera, biło dnia czynili online, to szak smy też hiżo niekotry słyszeli, niekotry rączka, a my zapuswanymi biechu rączka, kajż na przykład. Czekajcie, czyli mili bądź, tu sapsy nemże tu nie won. Kajż prajne to za was, wiesz, nie płaci. My ladamy netko raz na te osobite mena, a te osobite czysła, które są nas docpili Mateo, ty z narzędzi, my chcemy netko wule sołać.
1: A mi jest jeden, a dziewięć, ja netko raz generuję jedną liczbę, tą prynią sześć. Číslo 6,
0: ja? Čakaj, ja dom hľadač. To je Madeleine Vauriová z Vúšča. A tá píša. Abrakadabra, zimzalabim, krabatúre, nietko tu semna. To je ona, papraje miła.
1: Potekím. A dále, že utrojím gratuláciu ešte raz. Jeden.
0: Čakaj, dom zase horieči tú mašinu. Kristina Rečkec z Nesvači 2 a ona písa. Švurči, borči, nauce, kuzvam si pisanost naleča do duše.
1: Utrovno gratulacijo tiš za to, a daleče, klak, šest, smo jih že imeli?
0: Šest smo imeli, hej, okay. To bi Madeleine Vauriová, hej, spodaj še mo.
1: Peč.
0: Čakajmo, Bernarda Cržova z Javore to je, a ona je nam sledovace rončko poslala z Milku Lirum Larum želni čas, čorna noc jo svuha nas, drevo a šepcu vetre spja, stare kruso znovatka, Lirum Larum bivu dom, voteri so tajne son.
1: Potekim, tiš tu utromno gratulacijo, ako všivno mi pokaza dvaj?
0: Čakaju no. Dvaj, to je Dominik Čurliš z Konec. A on jo pisao sledovacu rončko jule, hauron, hauron, čorne ptak, přines mi moc za jeden tak. Vietor veje, leso smije, dobra čara nech so dleje.
1: Potekim tiš tu utromnu gratulaciju za rončko, a netko pjate mestno, a to je tu, ta sedom som ji pokaza?
0: Čakaju no. To je kšeščan cish z Javore. Lirum larum voravaj, mesac bivu sveči raj, rosa buska, vjezda spi, stara moc o kemni dži, lis a reka kamen žal, srušče me, moj stare dao. Potekim, netko mame, tak red z doromade pečoch. Trichi, kociš su dobili dvojce, abo respektivne dvaj zastupni listčikaj za premieru krabata ve komcu, večornim komcu, přichodnu sobotu, potekim sobotu za tydžen, my prajme ešte raz veľa zboža vútrobnú gratuláciu a všetkým koci sú sobočineli vútrobný džak vám všem.
1: Zimzalabim.

0: Mit som wiesisch, zo jo novego wen novem Zasniku, a za to som telefoniski zwesana ze Chefredaktorku, ze Katalin Poratskoitz. Dobre dzień.
1: Na dobre dzień.
0: Jo, co dajo ten tydzień novego u was?
1: Jo, ja mogu już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wesemne muzykaliske, se przyobrzyjo wesemne muzykowym temam, ale toga żeden dzień nie jo, abo przetoga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to jo na kuszypat, aż stejnet dwa kura w krótkim czasu jubilej miłej. W historii 100 a 140 letniego kura żyło, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach czasnika cytasz, a miastem są ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźniami, a tak dalej wyswieszyli. A teke w małej sydrejce ma serskie spiłanie dwójku tradycją, tam je przed 100 a 15 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kur, kęcz aż do zińcajsznego obstoj, a to je wyn sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalsze temy?
1: A znijcie możemy teke dalej chwatać na psiluce jubilej. Dokulaż teke narodniny, jubilejne narodniny ją miał nasz rycny centrum Witaj, a te są to teke związane z nią serskich pedagogów a pedagogoków ja świetocznie wyswieszili w kluboni serskiego internata, a co ja dała tam wysybnego, jak ju ten program był, to zgodnie już o plan nazwy Czasniku.
0: Czasnikowe udaże bone jubileo a swieżenio po takim?
1: Ja, zase festiwal. A to ma zase z muziku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokolaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet pietka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam myżoszo szakorake warianty dudu dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk z wierzyńskim psiesiego.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego czasnika Katalin Poratskoitz, jo to była szefredaktorka tego czasnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzę wam nie to już redny końc tygodnia z wiele serskimi zwierzyniami.

0: my žiži byli. No, nic za žiži, ale za młodostnych. Jo myslone nasz Možinski magazín, a ten stoj wicze zase na programie. Temy ma Jakob Prídyškajca was.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej, ho a witajcie na nowy Bubak. Ja som wasz moderator Jakob Prídyškajc a man. Som miał lepsze nieka kynacej wyspomnieszu. Zawieszcie, nie som jadnoczki był, kęć jo dostał szok w zajżonych dniach a tyżyniach, gledajuce na wietroeb. Przy żasych stopniach w juniu na żywo. To definitywnie nie jo stojało na mojej 2062 żasczo bingo kart. No jo, niętoga już o wiele lepiej ugleda, a może se przy samym zase obszyszkasz, aż jo przelisz szopło. Aby se pszałje na gorucu cały leta przygotowali, pomagamy wam sobie ze frusznymi przynoskami. Pasujucy kleszu. Aby w dowolu w Ukraju dopolnie przezradne nie byli, se uprosił przecej zase sobie nekotary zakładne znajomności. Miejsce je rece przysłysz. Tego dla słyszymy wicze jako prejedny przyniosk wet Karolin Kühne. Wena jo se przeszała, co go dla młody luże cudze rece uknu. Jej usledki wicze. Najpojście nięto jo kuszte sobu dostał. Kopańca WM w Kanadzie, Meksiku a USA jo statuowa. Niemskie mnóstwo jo mogło swoje prejedne grasze net krotko a słodko ze 7-1 dobyż. Przy tom uzledku, że startuju wielicny dopomniesza. Informacje w narodnym mnóstwie, waszych przeszennikach a światowym mejstwarstwie poszczególnie dostaniosz owicie w tym jo. Mimo tego słyszymy zase Johanu Szernigolc. Wena se stara w trebnie ochłodzienie w wiczejśnym ustrzywaniu. Tegel, gaż, koktejc a lesie niekak gromadze pasują, może alkohol na swyncu pisz czachotny bysz. Aż lesie tegel bez alkohola super funkcjonują, pokazują Johanu z jej Litchi Breeze mocktail receptom k uprobierowaniu. Jo, to szo wicze. Petakem zaszajtu szo wasz Buba.

0: My chcemy wiedzieć, co jo nowego w nowym Casniku, a za to są telefoniski zwiezana ze szefredaktorku, ze Katalin Poradzkojc. Dobry dzień.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co dajo ten tydzień nowego u was?
1: Jo, ja mogę już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wysebne muzykaliske, se przyobrzyjo wysebne muzykowym temam, ale toga żeden dzień nie jo, albo przetoga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to jo na kuszpad, aż stejnet dwa kura w krótkim czasu jubilej miłej. W historii 100 a 140 letniego kura żyło, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach Casnika cytasz, a miastem są ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźelami, a tak dalej wyswiesili. A teke w małej sydrejce ma serskie spiłanie dwójku tradicju, tam je przed 115 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kur, kęcz aż do zincajsznego obstoj, a to ja bym sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalsze temy?
1: A znijcie, możemy teke dalej chwatać na przyrucy jubilej, dokulaż teke narodniny, jubilejne narodniny, ją miał nasz rycny centrum Witaj. A te są to takie związane z nią serbskich pedagogów a pedagogoku, ja świetocznie wyswiesili w klubonii serbskiego internata, a co ja dała tam wysybnego, jak ten program był, to zgodnie już o plan nazwy Casniku.
0: Casnikowe udaże bone jubileo a świeżenio po takim?
1: Ja zase festival. A to ma zase z muzyku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokulaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet piedka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam Myżoszo, szakorakie warianty dudu dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk z wierzyńskim przesiegą.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego Casnika. Katalin Poradzkojc, jo to była szefredaktorka tego Casnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzę wam nie to już redny końc tygodnia z wiele serbskimi zwierzyniami.